0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.

0: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie. Reklama.

0: Burn It Down to Linkin Park w Esterok na początek naszego niedzielnego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu w niedzielę, 19 lipca 2026 roku. Zaglądam do kalendarza, a tutaj dwa bardzo dobre, moim zdaniem, święta. Dzień Czerwonego Kapturka, to wiadomo, no i coś w sam raz na te upały, czyli Dzień Lodów. Życzę Państwu owocnych obchodów tych świąt. U2 i Street of Dreams to zapowiedź ich nadchodzącej płyty. Jeszcze nie wiemy, kiedy ta płyta się ukaże, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to jakoś na jesieni. No to jedziemy. U2 i Street of Dreams.
1: Ten kawałek to

0: kawałek autostradowy. Highway Tune i Greta Van Fleet w Estrock za nami, a przed nami zespół już za momencik, który niedawno zagrał w Warszawie w ramach Summer Punch Festival. Niektórzy, ci bardziej złośliwi, rozwijają skrót POD jako pracownicze ogródki działkowe, ale tak naprawdę ten skrót, a w zasadzie jego rozwinięcie, brzmi Playable on Death. POD i Alive już za momencik w Estrock.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Estrock.
2: Kilka wiadomości, rozmowa na plaży, niezobowiązujące spotkanie. A może jednak coś więcej? Czy urlopy służą romansowaniu, a wakacyjna miłość kończy się wraz z turnusem?
3: Jesteśmy krótko na tych wakacjach, więc wszystko dzieje się szybciej i intensywniej. Musimy się szybciej kontaktować, szybciej korzystać z okazji. No i korzystamy. 60% osób ma ze sobą takie doświadczenie. To jest jedna chwila, jest jeden silny impuls. I my w tym momencie nie działamy rozważnie.
2: Mówi psychoterapeutka Katarzyna Pankiewicz.
1: Drogowskazy w Estrock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji Estrock i na estrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w polskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym, pobierz aplikację Estrock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Estrock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: Reklama.
7: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
8: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie Estrock.

przepiękny numer The Who, Behind Blue Eyes, w pewnym momencie, mam takie wrażenie, został nieco zapomniany. Na szczęście panowie z Limp Bizkit postanowili do filmu Gothica przypomnieć ten numer i nadać mu troszeczkę takiego swojego twistu. No i wyszło bardzo dobrze. Pamiętam, że kiedy się ten kawałek pojawił w wykonaniu Limp Bizkit, to miałem go włączonego na zapętleniu i potrafiłem go słuchać 40-50 razy z rzędu. Ja wiem, że ja nie jestem normalny, przynajmniej jeżeli chodzi o muzykę, no ale tak czasami bywa. No to teraz inny przepiękny utwór grupy, tym razem Pearl Jam. Numer, który dla Państwa wybrałem, to Given to Fly.

0: Wouldn't It Be Good i Placebo w Esterok na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 10, a po 10 zagram dla Państwa numer Heja i Edyty Bartusiewicz. Moja i Twoja nadzieja. To już za moment w Esterok.
1: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka.
1: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
2: Kawałki, które dobrze rokują.
1: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
2: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
1: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: The Passenger i Iggy Pop. Taką klasykę rocka znajdą Państwo tylko w Esce Rock. Bo Eski Rock właśnie Państwo słuchają. Jest niedziela, 19 dzień lipca, minęła 10, kilka minut temu. Zaczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam. Teraz nie będzie klasycznie, za to będzie naprawdę z pazurem. Chociaż muzycy, którzy biorą udział w tym projekcie, no do klasycznych spokojnie można ich zaliczyć, bo jest Chad Smith, czyli perkusista Red Hot Chili Peppers, bo jest basista i gitarzysta Guns N' Roses, czyli Slash i Duff McKagan, a oprócz tego jest gość, który napisał masę dobrej muzyki filmowej i serialowej oraz jego brat, który przejął obowiązki wokalisty. Bear McCreary i Slash i Duff McKagan i Chad Smith i Brendan McCreary w numerze Cool Kids w Esce Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: I to jest, proszę Państwa, dowód na to, że poezja może być podana w naprawdę bardzo przyjemny sposób. Do prostego człowieka, czyli Julian Tuwim i muzyka grupy Akurat. To za nami, Westerok przed nami, natomiast Patti Smith, już za momencik zagram dla Państwa jej wielki przebój Because the Night.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.
3: Hi, this is Keith Richards.
4: My name is Gary Clark Jr.
5: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie Eski.

Bittersweet Symphony i grupa The Verve w Estée Rock, to teraz, proszę Państwa, z Wysp Brytyjskich przenosimy się za naszą zachodnią granicę. Gdyby Państwo mieli ochotę pobawić się na naprawdę dobrym i energetycznym koncercie, to w Niemczech, jeżeli o to chodzi, jest tego pod dostatkiem. Szczególnie na przykład, jeśli spojrzymy na rozpiskę koncertową grupy H-Blocks. 1 sierpnia w Münster, 20 w Lipsku, 21 w Gießen, potem 22 w Lubece. A potem to już daty na 2027 rok, chociaż wydaje mi się, że jeszcze w tym roku jakichś koncertów grupy H-Blocks na pewno się doczekamy. Kto wie, może nawet przyjadą do naszego kraju. Tymczasem Westerrock, H-Blocks i Countdown to Insanity.

0: To Creed i Higher w Esterok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 11. Po 11, proszę Państwa, zagram dla Państwa muzykę filmową, przy czym skawerowaną przez zespół bardzo rockowy. Będą panowie z Guns N' Roses w numerze Boba Dylana, napisanym do filmu Pat Garrett and Billy the Kid, Knocking on Heaven's Door.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Padam na plażę, piękna pogoda, choć porze, jaki ciepły ten Bałtyk. Tu się kąpałam w tym Bałtyku, patrzę, że nikt się nie kąpie, mi się se, kurczę, zwariowali ci ludzie. Potem poszłam, pamiętam, pod prysznic na kempingu i słyszę, jak panie rozmawiały ze sobą, ten Boże, kiedy te sinice się wreszcie skończą? Wstawiam się, aha.
3: A ja mam zawsze na odwrót, tam jest woda taka zimna, że jak ja wchodzę, to wychodzę i wyglądam jak jedna wielka sinica.
2: Ja się znam na pogodzie jak kura na pieprzu.
3: No to prawda. A jak taka kura dziobnie sobie trochę pieprzu, to jak je znosi jaja? Popieprzone.
2: No nie, no takie w kropki, jak przepiórcze. To robi się przepiórczą wtedy, dobrze?
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: Edwin Collins, A Girl Like You w Esterok na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry Państwu w niedzielę 19 lipca 2026 roku. Wczoraj, proszę Państwa, zakończył się festiwal Colors of Ostrava, na którym byli i nasi wysłannicy. Gdybyście Państwo mieli ochotę, zapraszam serdecznie na nasze sociale, żeby oglądać relacje, żeby oglądać zdjęcia, żeby oglądać rolki od naszych wysłanników w Czechach. Na tym festiwalu zagrał też zespół, który zdobył w tym roku tytuł SK Rockstar. Zespół Flying Bison. No to posłuchajmy sobie numeru, którym na pewno zrobili ogromną furorę na Colors of Ostrava, na którym grali. Flying Bison, Like a Whisper in the Night.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Man in the Box to Alice in Chains. Westerrock za nami, a przed nami już za momencik grupa Nickelback, ale nie sama, bo w tym utworze, który dla Państwa wybrałem, towarzyszy im pewien bardzo brodaty gość z takiego malutkiego zespoliku z Teksasu. To Nickelback i Rockstar z gościnnym udziałem Billego Gibbonsa już za moment Westerrock.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
5: Reklama.
6: Hi, this is John Entwistle.
7: And this is Pete Townsend.
6: Of The Who.
8: Hi, this is Carlos Santana.
9: Hey, my name is Skin.
10: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Esca Rock.

Should I Stay or Should I Go? Wesel Rock za nami, to oczywiście grupa The Clash, a przed nami teraz, proszę Państwa, gość, który ostatnimi czasy ma sporo roboty. Bo tak, po pierwsze, przedłużył swoją trasę Alice's Attic na północną Amerykę na jesień tego roku. Oprócz tego niedawno wydał też oficjalną autobiografię, no i przygotowuje się również do wyruszenia w jesienną trasę po Europie razem z zespołem Hollywood Vampires. By the way, Hollywood Vampires również na tej trasie zahaczą o nasz kraj. 10 września zagrają w Atlas Arenie w Łodzi. A goście, którym mówię, to rzecz jasna Alice Cooper. Mam dla Państwa jego numer Love's a Loaded Gun.

0: Turn the Page. Uwielbiam ten numer. I w wykonaniu Metallica, i w oryginale, czyli w wykonaniu Boba Seegera. Tym kawałkiem żegnam się dzisiaj z Państwem, zapraszając jednocześnie na spotkanie ze mną już jutro w Esterok od godziny 18. W tym tygodniu będę miał przyjemność prowadzić dla Państwa Radar Eski Rock. Już za chwileczkę wybije 12, po 12 Melina Westerok, no a my słyszymy się jutro. Łukasz Szczeciłowski, dziękuję za dziś, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina Westerok.
2: Dorota Szelongowska.
3: Poszłaś na casting do TVP, kiedy twoja mama jeszcze w ogóle nie była grocholą, znaczy była grocholą, ale nie tą grocholą, bo nigdy w życiu wyszło 3 lata. Po tym, jak ty poszłaś na kasę. Nie jesteś córką grocholi. O,
4: tak.
3: Rolkę
4: zrobię.
3: Nie byłaś córką grocholi.
4: Ale rzeczywiście, tak, pierwsze wywiady w telewizji załatwiałam mamie ja, jak wydała książkę. Wiesz, jak jest z promocjami książek, to trzeba szukać wtedy znajomości. Mama znała mnie.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. Słuchacie Eski Rock.

0: Zaprasza Marcin Meller.
1: Ze mną, z wami Dorota Szelongowska.
2: Dobra. Chodziłam do szkoły na piechotę 6 kilometrów na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece i niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
1: Karma wraca.
2: To nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller, to jest
1: dobrało się
2: ja i ty. Na razie sobie nie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków, to jest dokładnie to samo.
0: Melina Estyrowek. Dobrze rokuje.

0: Zaprasza Marcin Meller.
1: Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest Melina Westerok. Ze mną, z Wami, w kolorach pięknych, letnich, Dorota Szelongowska i Gajowy Marucha. To mówię widzom YouTube'a, którzy oglądali ją. Przyjechałem z daleka, nie zdążyłem przyjechać przez dom, więc w stroju leśnym.
2: A ja sobie pomyślałam, że ja tak, jak patrzyłam na te twoje programy, że się po prostu tak ubiorę, żeby tu kompletnie nie pasować, żeby był taki dysonans, bo ja to strasznie lubię, bo tak naprawdę to jest taka, zobacz, wczesna szalongowska, rozumiesz, tutaj różne tam elementy wystroju.
1: Jeszcze dojdziemy, ale bardzo mnie rozbawiło twoje pierwsze stwierdzenie, powiedzieć tutaj, że nie umiesz siedzieć.
2: No bo ja nie umiem siedzieć, od dzieciństwa to mam i gdyby te wszystkie rzeczy, które się już od wtedy wydarzały, ktoś się zebrał w kupę, to by wiedział, że to jest ADHD. Natomiast rzeczywiście ja muszę zawsze, wiesz, położyć nogi na czymś, jakoś dziwnie usiąść. To udręką było to siedzenie w szkole na przykład dla mnie. Ja nigdy nie wiedziałam, co zrobić z nogami, rękami, wiesz, jak to można zrobić. Nie, żebym miała nadmierną potrzebę chodzenia. Mówienia mam zawsze nadmierną ochotę. Natomiast nie umiem siedzieć. Nie umiem. Zobacz, ja będę się cały czas
1: Ale możesz. To byli przed tobą goście, gościnie. Właśnie, ty jesteś gość czy gościni?
2: Są gościuwa.
1: Gościuwa. Była tutaj taka właśnie jedna, przynajmniej gościuwa, pamiętam, z nóżkami tutaj, także spoczko. Wiesz, zaskakujące, jak człowiek się przygotowuje do takiej rozmowy i nagle pewnego rodzaju oczywiste oczywistości wychodzą. Mianowicie, byłem jakby zawsze tak mi się wydawało, no wiadomo, córka Grocholi pracowała w telewizjach, i dopiero teraz szykując się, tak nagle zobaczyłem, że ta korelacja czasowa jest zupełnie inna, że ty poszłaś na casting do TVP, kiedy twoja mama jeszcze w ogóle nie była Grocholą, znaczy była Grocholą, ale nie tą Grocholą, bo nigdy w życiu wyszło 3 lata po tym, jak ty poszłaś na casting. Więc zacznijmy od, że nie jesteś córką Grocholi. O,
2: tak.
1: Rolkę zrobię.

0: ja z jednej strony jestem bardzo hop do przodu, a z drugiej strony jestem totalną introwertyczką. Ja się wstydzę potwornie rzeczy, które dla ludzi wydają się proste, więc dla mnie pójście na casting to było coś, co absolutnie było za dużo. Ale moi przyjaciele, jak się o tym dowiedzieli, to po tej nieprzespanej nocy rano na kacu wsiedliśmy do kolejki WKD i oni pojechali ze mną, zapisali się również na ten casting, żebym ja tam, wiesz, nie uciekła po drodze. No jakieś dwa tygodnie temu, czy tydzień później. Mój timeline jest bardzo specyficzny, jestem starsza, tym wiesz. Ale rzeczywiście dostałam telefon i łączyłam to. To było na Woronicza.
1: Czy to był casting do Roweru Błażeja, czy jakoś ogólnie?
0: To był do Roweru Błażeja, bo to już był Rower Błażeja. Pierwsze castingi, które mnie ominęły, były jeszcze przed wakacjami i oni dobiegli wybierali jeszcze kolejną grupę.
1: Pamiętasz, skąd się dowiedziałaś?
0: Koleżanka mojej mamy, z którą chodziły razem do chyba podstawówki, była kierowniczką produkcji. I ona powiedziała: Kaśka, weź ty powiedz Dorocie. Ona tak wszystko ciągle robi, coś występuje, organizuje, to weź jej powiedz, żeby poszła na ten casting.
1: A twoja mama, która jeszcze nie była grocholą, tą grocholą,
0: kim
1: co wtedy robiła?
0: Odpisywała na listy w poradniku domowym. Czyli dokładnie robiła to, co robiła Judyta. Potem w książce.
1: Bohaterka.
0: Nigdy w życiu. Pisała też felietony, z których poniekąd Nigdy w życiu powstało. Gdzieś tam, wiesz co, ona wtedy już napisała taki monodram Przegryź dżownicę.
1: Ale sprawdziłem, to był 97, tak. Tylko że to jeszcze wtedy było...
0: Ale wiesz co, Przegryź w ogóle powstało, bo to jest wstrząsający monodram. On został wydany w Scenie na piętrze, wydany jako monodram. Joanna Żółkowska grała tam i to było wstrząsające, bo to były... to jest monodram kobiety po przejściach, ale nie tej Judyty, która po przejściach buduje dom z Nigdy w życiu, tylko kobiety, która wyszła z przemocowego związku, która chciała się zabić, która... No to taki bardzo mocny obraz. Myślę, że to jest coś, co sprawiło, że mama przeżyła jakiś bardzo trudny czas w swoim życiu, bo ludzie w różny sposób reagują. Ja nie wiem, czy ty też tak masz. Ja też, jak coś się złego dzieje w moim życiu, to siedzę i piszę. I to pisanie jest jakimś wyrzuceniem rzeczy, jest takim, kurczę, to jest takie reporterskie, trochę wtedy stajesz obok, mam wrażenie, tego problemu, w którym jesteś, trochę stajesz się postacią z książki. I to był taki bardzo mocny element, to zostało potem właśnie wystawione, fantastyczne to było, więc no mama robiła to, z jednej strony bardzo poważne rzeczy, z drugiej strony kompletnie niepoważne rzeczy, a jednocześnie nadal była postacią z bajki, bo Katarzyna Grochola, proszę Państwa, jest postacią z bajki i zawsze będzie.
1: A dojdziemy jeszcze do tego. Czyli idziesz...
0: Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller, to jest
1: dobrało się.
0: Ja i ty!
1: Słuchaj, ja to nawet lubię, jak tu przychodzi jeszcze gorszy typ ode mnie. Z kim ja tu... Był taki jakiś jeden... Zresztą przypomnę, ale miałem tu kilku takich typów z takim ADHD.
0: No bo ciebie to wtedy zmusza do tego, że przechodzisz swoją supermoc.
1: Jest taki rysunek Andrzeja Mleczki, kiedy chyba on mówi do niego, twoja depresja jest doprawdy śmieszna przy mojej depresji. Więc czasami mam tu taki, że moje ADHD jest doprawdy śmieszne przy ich ADHD i wtedy ja się muszę tutaj, będę starał się ciebie opanować.
2: Melina Eski Rock. Stay awake just to hear.

0: Eski Rock.
1: Ze mną z wami Dorota Szelongowska.
2: Dobra.
1: Idziesz na casting do rowerów Błażeja, tak, ponieważ chcesz występować w telewizji, tak?
2: Właściwie nie wiem, czego chcę, dlatego że do tamtej pory ja jestem świetnym KO-wcem, ale raczej wolę być tym reżyserem i tym organizatorem rzeczy.
1: Mówisz w szkole
2: jakiejś? W szkole na przykład, ale w ogóle.
1: W akademii, tak?
2: Tak jest, tak. I to jest dosyć zabawne, bo jestem koszmarną uczennicą. To znaczy, jeżeli coś mnie interesuje znowu, wtedy, jeżeli byśmy wiedzieli, że to była ADHD, no to jestem świetna. Do tej pory pamiętam, rozumiesz, do czego służy mitochondrium i retikulum endoplazmatyczne szorstkie i gładkie, na przykład z biologii oraz różne inne ciekawe rzeczy.
1: Słowo pamiętam, ale nie cholery.
2: Tak, centrum energetyczne komórki, tutaj jedno jest do tłuszczów, a drugie tam, no to nieważne. Przerabia na energię, tak? I mogę ci cytować, kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz, Polskę.
1: A, to
2: i te wszystkie rzeczy,
1: oczywiście,
2: które, rozumiesz, mamy w głowie. Natomiast jestem absolutnie straszna. Moja cudowna wychowawczyni, pani Stanisława Czaj, mówi do mnie na lekcjach fizyki, z której nie umiem absolutnie nic. Dorotko, ty nic nie mów, ty sobie po prostu rysuj i wstawia mi te dwójki, a jestem w bardzo dobrej szkole, jestem w szkole, która jest wysoko w rankingach, rozumiesz? A ja je rysuję na każdej lekcji, psorka syrenka, psorka z worka, psorka jakaś, tam tworzymy takie, prawda, albumy. Jestem zagrożona z chemii.
1: Tata umysł ścisły, tak?
2: Wiesz co, mój tata jest ekonomistą, tak, jest umysł ścisły, ale ja z tatą mało miałam do czynienia w tamtym czasie, czyli na pewno musiał mi przekazać w genach to, że ja umiem w Excela i tak naprawdę jak się skupię, to całkiem nieźle liczę. Mam wyobraźnię przestrzenną, ale podjęcie tej decyzji, to jest tak samo, Marcin, jak w tej chwili ja mam, nie wiem, popłacić jakieś rachunki albo zrobić takie rzeczy. Ja to zrobię świetnie, ale zabranie się za to, to jest chodzenie dookoła, rozważanie sposobów na samobójstwo różnych, rozumiesz, sprzątanie całego mieszkania i trochę wtedy też tak było. Więc to, co mnie trzyma w tej szkole, jest to, że ja rzeczywiście tej szkole jestem w pełni poświęcona, jeśli chodzi o mój umysł rozrywkowy. Ja organizuję, ja robię wręczenia nagród, rozumiesz, przedstawienia, wszystko tam jest. Jestem, myślę, że ważnym bardzo elementem i mam cudownie mądrych nauczycieli. Świętej pamięci już Stanisława Frejlicha, ale też psorkę Błasiak od biologii, psorkę Jarząbek. No po prostu to wspaniali ludzie, którzy wiedzą, że ja muszę zdać tę maturę, bo jak ja jej nie zdam teraz, a ja im bardzo utrudniam, to ja jej nigdy nie zdam. Więc robią absolutnie wszystko, żeby mnie doprowadzić, rozumiesz, do zakończenia. Łącznie z tym, że jak ja nagle mówię, że właśnie się dostałam do telewizji i trochę nie będę chodzić do szkoły, to pan dyrektor mówi, dobrze, Dorotko, nie ma problemu, ja cię zwalniam z fakultetu, bo oni są mądrzy i wiedzą, że no, że to jest jakiś sposób na to, żebym jakkolwiek mogła ukończyć swoją szkołę. I wiesz, ja na przykład czytałam strasznie dużo książek, natomiast w ogóle nie czytałam lektur. Na przykład przychodziłam do pani, mówiłam, dzień dobry, ja już przeczytałam dwie pozycje pana Bolesława Prusa i nie zamierzam następnej, ponieważ uważam, że on naprawdę, pan Żeromski w ogóle mnie nie interesuje, proszę pana, ja czytałam to i teraz ja wiem, że on używa 40 tysięcy słów, podczas gdy, rozumiesz, byłam przemądrzałą, obrzydliwą gówniarą, łącznie z tym, że napisałam pracę maturalną, nie pamiętam, chyba Kurt Vonnegut, Gut Boris Vian, jakieś tam miałam dużo postaci, których użyłam, żadnej lektury, zresztą miałam oczywiście obniżoną ocenę, więc ja byłam koszmarem dla nich, koszmarem, który jeszcze dostał się do telewizji.
1: A mama jak się w sensie opieki szkolnej, już się śmieję. Jakie były fazy też? Znaczy, jaka była mama w podstawówce?
2: Mama wiedziała, że absolutnie nie należy mi się przeciwstawiać, bo wtedy będę musiała zrobić tak, jak postanowiłam. Czyli jak jej mówiłam, w takim razie nie pójdę do szkoły, ona mówiła, dobrze, nie idź do szkoły. Więc to już stawało się, rozumiesz, z dupy. No więc szłam do tej szkoły, bo nawet się nie mogłam przeciwstawić czemuś. Jak pani od polskiego, mieliśmy przez chwilę taką panią, która na szczęście była, ale niestety była przy Biblii, była bardzo wierzącą dewotką. Ja jej powiedziałam, że bo ona próbowała nam powiedzieć, że człowiek musi być nieszczęśliwy na ziemi, żeby gdzieś tam potem był szczęśliwy, więc powiedziała mi, że strasznie jej współczuję, bo uważam, że życie to jest stan naszego umysłu i że tak to daleko nie zajdzie. I mnie wyrzuciła i wezwała matkę do szkoły i matka jej powiedziała, że uważa, że także życie to jest odbicie stanu naszego umysłu, więc jakby, rozumiesz, stawała po mojej stronie. Natomiast jakby ci to powiedzieć, byłyśmy biedne, nie miałyśmy kompletnie kasy. Ja miałam w tej szkole stypendium. Rozumiesz, o co chodzi? Stypendium, nie wiadomo za co po prostu, bo mnie lubili. Chodziłam do szkoły na piechotę, 6 kilometrów, na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz, albo w jakiejś... znaczy, próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece i niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
1: Karma wraca.
2: Nie, Beler, mam nadzieję, że nie. Więc myślę, że ona w tym wszystkim była najlepszą matką, jaką mogła być, ale myślę, że miała cholernie ciężko, bo wiesz, my sobie fantastycznie jest nam wspominać z rozrzewnieniem jakieś dzieciństwo i mówić, jak to było świetnie za tak zwanych naszych czasów. Ale myślę sobie, że w momencie, kiedy idziesz do znajomych na zupę, bo nie masz w domu tej zupy, albo nie wiesz, czy ci starczy, wiesz, na prąd, albo musisz uciekać właśnie przed jakimś psychopatycznym z którym się związałaś, bo grozi, że cię zabije, albo twoje dziecko, no to chyba niesiesz już tyle, że to, w jaki sposób jesteś matką dla tego dziecka, w ogóle, wiesz, tam się zaburza taka opcja oczekiwań. Myśmy też w tamtych czasach byli bardziej sami sobie. Tam się nikt nie cackał, co jakiś czas było zebranie, jakieś, rozumiesz, ale generalnie... Natomiast ja byłam też słowna, jak mówiłam, że wrócę o danej godzinie, to wracałam o danej godzinie.
1: A czy był ten taki odwrócony paradoks, że ty...
2: Ja tak uważam, że...
1: Byłaś bardziej odpowiedzialna niż mama w tym momencie?
2: Ja tak uważam, ale ona nienawidzi, jak ja tak mówię. Ja w ogóle do tej pory uważam, że jestem po prostu starszą siostrą mojej mamy, a naszą mamą była już nieżyjąca babcia Lidka. I tak trochę było. Ale to nie zmienia faktu, że ona musiała mieć cholernie ciężko. Wiesz, to jest tak, jak sobie teraz myślę z tej perspektywy. To... No to nie zazdroszczę. Melina w Esce

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama. To jest SK Rock.

0: Melina w S-Rock.
1: Ze mną, z wami Dorota Szelongowska.
2: Dobra.
1: A powiedz, a jak to było z twojej perspektywy, bo miałaś te 21 lat, kiedy wychodzi Nigdy w życiu. Ja nie pamiętam dokładnie, jak szybko to się stało tak totalnym sukcesem, no ale
2: To było chwilę, ja zdążyłam... Kurczę, nie pamiętam, kiedy to wyszło. Czy najpierw ja urodziłam Antka? Nie, ja urodziłam Antka w
1: jedno i drugie 21. Ja nie potrafiłem sprawdzić tego, co się kiedy zadziało.
2: To chwilę trwało, to się rozkręcało, bo też chwilę wcześniej mama zaczęła pisać, bo Ilona Łebkowska chyba przez tą scenę na piętrze zauważyła mamę.
1: Zwana niegdyś królową.
2: Tak. Myślę, że fach, który ma Ilona w sobie, to nie wiem, czy ktokolwiek ma, rozumiesz, no, ona stworzyła tak naprawdę tę scenę serialową w Polsce. I ona zauważyła mamę i wzięła ją do M jak Miłość. I mama zaczęła tam pisać odcinki i to były pierwsze pieniądze, które się pojawiły w naszym życiu. Znaczy w naszym życiu. Jak ja zaczęłam zarabiać, to ja zarabiałam, nie wiem, 2400 i rzeczywiście za pierwszą pensję zapłaciłam rachunki w domu i tam starałam się pomagać.
1: Ja sobie staram się przypomnieć, ile ja zarabiałem wtedy.
2: No, 9-8.
1: Niewiele więcej.
2: No to były takie, tak, to zależy, ile miałeś wydań, co zrobiłeś w danym miesiącu. No to były jakieś takie pieniądze, które... Wtedy też nie starczały, no to można powiedzieć. A wiesz, a to pisanie tych odcinków, to nagle się pojawiają takie pieniądze duże. I pamiętam, że mama mi dała pieniądze na jakieś meble do mieszkania. Jakieś to były kanapa Tomelilla z Ikei, pamiętam, marzyłam o niej, i regały Billy. I to były jakieś takie pieniądze, których, wiesz, ja w ogóle się nie spodziewałam. Ja w tym czasie urodziłam Antka i... No i to... Zawsze się śmieję, jak teraz mi ludzie zadają pytania a propos tego, no które macierzyństwo? Jak pani porówna macierzyństwo wczesne i późne? To nie jest macierzyństwo wczesne i późne. To jest macierzyństwo w nieposiadaniu kasy i byciu dzieckiem i macierzyństwo w sytuacji, kiedy jesteś na świeczniku, masz kasę, masz opiekę i masz totalne doświadczenie. Nie?
1: Chciałem zapytać, ja nie chcę porównywać twoich dwóch macierzyństw, ja chcę porównać twoje pierwsze macierzyństwo z macierzyństwem twojej mamy, bo byłyście tak prawie tak samo. Ona miała 23, ty 21. Więc...
2: Inaczej powiem ci dlaczego. Dlatego, że moja mama chwilę później zaczęła robić karierę. I ona jako babcia była ogromną pomocą, jeśli chodzi o finanse albo zapewnienie tego, że na przykład mogłam wrócić do pracy i mieć nianię w pewnym momencie, a czy tam przedszkole na przykład, na które by mnie nie było stać, prywatne dla Antka. Natomiast nadal była babcia jeszcze. I to babcia była tą babcią. Moja babcia była też babcią dla Antka. Mama wtedy była w opcji promocji kolejnych książek, no bycia bardzo mocno na świeczniku. A jak ja byłam dzieckiem, to najpierw, wiesz, urodziłam się w Libii, czyli nie było nikogo. Mama była sama ze mną. Potem wróciłyśmy do Polski. No i była też babcia. To babcia mnie nauczyła haftować, rysować, czytać, malować, tkać kilimy. Wiesz, o co chodzi. To było takie...
1: Przydał ci się kiedyś ten Trypolis, gdzie się urodziłaś, do jakiegoś czegoś?
2: Wiesz co? To zabawne, bo po ostatniej gali Top Charity Womeny, gdzie bardzo wzruszyła mnie ta historia jej odnajdywania korzeni. Oczywiście to jest zupełnie inna historia, dlatego że jej tata pochodzi z Gany, pochodził z Gany. Natomiast zadzwoniłam do mojego taty, który spędził w krajach arabskich pół swojego życia, bo tam po prostu zawsze był na placówce. I powiedziałam, tato, chciałabym pojechać, chciałabym zobaczyć miejsce, gdzie się urodziłam i zaczęłam planować tę podróż. I jakoś jestem tym wzruszona i też powiem ci, że na przykład nasza rozmowa u mnie w podcaście na temat Etiopii twojej też na to wpłynęła. Czyli pierwszy raz zaczęłam mieć taką chęć zobaczenia. Wiesz, to nie są korzenie, no to nie jest nic, co jest jakieś niewiarygodne. Ja nie będę się też w tym momencie, rozumiesz, ale ja mam wspomnienia stamtąd. To jest strasznie zabawne.
1: A przecież ile miałeś roczek? Jakie wspomnienia?
2: Dwa i pół. Rozrysowałam mamie kiedyś mieszkania, w którym mieszkałyśmy.
1: Naprawdę?
2: Tak, łącznie z tym. Nie każdy pokój umiałam, ale gdzie stało łóżko, gdzie było okno. Ona mi też nie wierzyła. Ona mówi, Dorota, ty nie możesz pamiętać. Ja mówię, tak, dobra, to tu było łóżko, tu była komoda, tu było coś tam, tu było coś tam. No nie masz prawa tego wiedzieć. Albo historię, kiedy tam gdzieś poszliśmy. Jest coś takiego. Jest zresztą udowodnione, że potrafimy mieć wspomnienia nawet z życia płodowego przecież. Natomiast no jest jakiś kawał historii, bo to był początek opcji, która była dla mnie bardzo trudna, a mianowicie bycia znikąd. Ja jestem człowiekiem znikąd. Jak byłam w Warszawie, to byłam ta z Libii, bo to było bardzo ciekawe, że się urodziła w Afryce, rozumiesz? Potem z Warszawy przeprowadziliśmy się do Milanówka i w Milanówku byłam tą z Warszawy. Następnie zaczęłam studiować w Warszawie i pracować w Warszawie, byłam tą z Milanówka. I przez długi czas, jak ktoś mi pytał, skąd jesteś, to ja tak trochę... Ja nie wiedziałam, skąd jestem, gdzie jest ten mój kwadrat, rozumiesz, gdzie jest... Ty sobie opowiadasz, w mojej podstawówce tu było tak, ta ulica. A ja, wiesz, ja jestem zewsząd. I teraz na przykład już mnie to cieszy, że jestem zewsząd. Teraz jestem z Warszawy, a teraz to w ogóle jeszcze rozumiesz, trochę jestem z Warmii, a trochę jestem jeszcze z Hiszpanii. Ale już jestem z tym pogodzona, ale przez długi czas miałam poczucie nieprzynależności do niczego i to się może wydawać taki nadmuchany problem. Dla mnie to było dużo. Wiesz, to mnie jakoś tak...
1: A dlaczego, a propos, jak tam gdzieś wyliczyłaś, że się ze 30 razy przeprowadzałaś, no. Z czego to wynikało?
2: Ja to dostałam od mamy. To jest taka rzecz... Myślę, że to jest połączenie ADHD też znowu. Ja wiem, kurde, wszyscy teraz mają ADHD, albo są narcyzami, albo... No, tak. Ale wiesz, ja się przeprowadzałam z 18 razy, zanim byłam pełnoletnia, czy tam, no, nie wiem, z kilkanaście razy. I to jest chyba jakiś rodzaj łatwości, który dostajesz. Ja się śmieję, że co dwa lata albo się muszę wyremontować generalnie, albo się muszę przeprowadzić. Jak ktoś mówi tak, świetnie tak się mówi, jak się ma kasę, to nieprawda, ponieważ również jak kompletnie nie miałam kasy, to też w ten sposób żyłam, bo nie każda zmiana wymaga kasy. Nie wiem, to jest chyba jakiś taki rodzaj...
1: Nawet gdzieś tam widziałem twoje zdanie w jednym z wywiadów, że muszę remontować ciągle. Bardzo to jest dobry tytuł na coś, nie wiem na co. Tak można by jakimś terapeucie to dać.
0: Słuchacie Meliny

0: Melina Eskirok.
1: Ze mną, z wami Dorota Szelongowska. Zrób sobie autoterapię teraz i
2: ale ja ci powiem,
1: mi.
2: Z jednej strony jestem też osobą, która ogląda wyłącznie seriale, które zna. Czyli serial Biuro Amerykańskie, myślę, że mam obejrzany jakieś 100 razy.
1: Jestem team Biuro Brytyjskie.
2: Ja wiem, trudno, no jakby nie każdy jest,
1: nobody's
2: perfect.
1: Wybaczam.
2: Ale tak, ale teraz też bardzo pokocham polskie biuro. Ale wiesz co, nie mogę tego powiedzieć, bo ja się jeszcze nigdy nie przyłożyłam do biura angielskiego. Czyli jeszcze nie weszłam.
1: Co, mi się wydaje, że to jest... Prawda też jest taka. Ja po prostu obejrzałem kilka razy oryginalny The Office brytyjskie i kiedy w końcu podjąłem próbę zobaczenia amerykańskiego, kompletnie nie byłem w stanie, bo tam, what? Co to
2: no
1: jest?
2: Właśnie, a ja zaczęłam od tego i potem na przykład miałam problem z polskim, ale jak już weszłam w to polskie, to teraz kocham polskie, nie mogę się doczekać. Ja sobie wykupiłam ostatnio 3 nowe streamingi, ponieważ się okazało, że na jednym jest tylko taki sezon, na jednym jest taki sezon. Jak doszłam, rozumiesz, no to jest...
1: A poza tym są też, wiesz, teraz takie ściemy, bo tutaj można wymieniać wszystkie nazwy.
2: Tak.
1: Na przykład niby mam wykupiony abonament Prime'a.
2: Jezus, ale... też dokupujesz kolejne te abonamenty. No
1: tak, ale nie dość, że musisz kupować poszczególne filmy. Dobra, rozumiem, wszędzie to jest. Ale teraz na przykład się okazało, że w ramach Prime'a jest jeszcze jakby subabonent.
2: No właśnie, to się mówię. Ja mam 4 subabonamenty.
1: Tak. I ciągle. I jeszcze, i jeszcze.
2: Okazało się, że jeden Columbo jest na normalnym Prime'ie, a ten z 87 już jest na jakimś sub, więc musiałam to dokupić.
1: Zobaczymy, bo ja na razie oglądając cały czas Columbo jestem na 5. sezonie. Jeszcze na
2: no to zobaczysz, to jest ten następny i on jest już na, trzeba dokupić. Natomiast tak, kocham Columbo, rozumiesz, kocham czytać te same książki, które już znam. Bardzo to lubię.
1: Panią z rejsu jesteś po prostu.
2: Tak, tak, tak. Lubię piosenki, które już znam. Ostatnio się dowiedziałam, że to znowu jest jakiś taki rodzaj, kiedy sobie potrzebujesz jednak jakiegoś koru. Ja mam ADHD. Co to oznacza? Czyli z jednej strony jesteś pojebany i twój mózg dąży do tego, żeby był chaos, a z drugiej strony twój mózg dąży do tego, żeby był totalny porządek. Czyli żyjesz całe życie w takim przeświadczeniu. Dlaczego ja o tym tyle mówię? Bo to nie jest kwestia wytłumaczania wszystkiego albo po prostu ujeżdżania tej kasztanki, tylko jak ja nagle, jak to wszystko do mnie dotarło, Marcin, ja się poryczałam, bo nagle przestałam czuć się inna, nie taka. Wszyscy mówili, jak ty możesz być taka w ogóle hop do przodu, jednocześnie wstydzisz się gdzieś zadzwonić, wstydzisz się coś załatwić, ty ściemniasz, ty po prostu chcesz, wiesz, wykorzystać. Jak możesz jednocześnie być taką bałaganiarą i pedantką w jednym? Jak możesz
1: ale to
2: mieć...
1: opisz te rodzaje bałaganu i rodzaje pedanterii. Bo, żeby było jasne.
2: Tak.
1: Ktoś może pomyśleć, słuchając nas, czy oglądając, że znamy się 100 lat. Nie, my tak naprawdę się poznaliśmy w tym roku na Wielkanoc.
2: Tak.
1: Mówię tak naprawdę.
2: Tak, tak, tak, to prawda, bo jesteśmy sąsiadami w jednym z naszych.
1: Pytałem cię o pomoc
2: uniwersum.
1: W sprawie Etiopii, ty od razu powiedziałeś i się spotkaliśmy u ciebie na Warmii.
2: Nie, bo ty zobaczyłeś, że ja cię obserwuję po prostu. Ty nagle się zorientowałeś, że ja cię obserwuję.
1: Tak.
2: Szczegół tak jest.
1: Ale to widzisz, połączona jest Etiopia, że tak.
2: Tak.
1: Więc,
2: i teraz pytasz o rodzaje bałaganu. Marcin, jeżeli ja wejdę do pokoju hotelowego, w ciągu 2 minut ten pokój wygląda, jakbym tam od 2 tygodni mieszkała, nie wychodziła stamtąd i generalnie naprawdę to jest taki rodzaj bałaganu. Jak gotuję, wszystko jest wszystkim oblepione. Następnie ja spędzam potwornie dużo czasu na tym, żeby wszystko było posprzątane. Ale nie tak, jak sprzątają niektórzy. Nie, wszystko ma być posprzątane. Wszystko dokładnie podniesione. Inaczej nie jestem w stanie nic zrobić. Jeżeli na przykład jestem chora i wiem, że mam leżeć, najpierw trzeba posprzątać dom, odkurzyć, umyć podłogi, bo inaczej w ogóle, nie wiem, czy wiesz, nie da się też oddychać. Jak jest gorąco, trzeba umyć podłogi. Bo jak są brudne podłogi, to mi się źle oddycha. To jest milion popieprzonych rzeczy, które, w które ci nikt nie wierzy całe życie. Jak jednocześnie potrafisz po prostu się tak skupić, że zrobić, nie wiem, najlepszy referat w szkole na temat, rozumiesz, czy na studia jakiś po prostu, a jednocześnie jesteś debilem i nie jesteś w stanie się skupić przez 3 minuty. Ja nie rozumiałam, jak ludzie się uczą. Że się ludzie uczą. Jak? Rozumiesz? To nie... To jest tak jak na przykład...
1: Jak ty się uczysz? Przecież jak prowadziłeś te wszystkie programy, to się musiałaś nauczyć
2: ale
1: tekstu.
2: To mnie interesowało i to było krótkie, w sensie jakiego tekstu. No to jest akurat rzecz, którą masz tak. No ja czytam i wiem, nie muszę się uczyć specjalnie. Ale jeżeli coś mnie wchodzi tak, to ja nie rozumiałam. Moje koleżanki przed maturą się spotykały i one się uczyły. Ja w ogóle nie wiem, co to znaczy. Nie ma takiej ludzkiej możliwości. Ja nie wiem, jak człowiek się uczy. Mogę przeczytać książkę, bo mnie interesuje. Jeżeli książka mnie nie interesuje, to ja jej nie przeczytam. Nie rozumiem, jak to się robi. Teraz się na to bierze leki.
1: Wiesz, ja jak się spotkaliśmy tam w okolicy Wielkanocy, spędziliśmy dzień wspólnie rodzinnie, tak cię obserwowałem, miałem wrażenie, że widzę taki czajnik, co się gotuje i się zablokował ten, wiesz, przycisk, co się musi wyłączyć. Wiesz, o czym mówię?
2: Ale ja
1: wiem. Się, kurde, jak ona żyje w ogóle, wiesz.
2: No więc żyje tak, a potem siedzi przed... w ogóle się na przykład nie odzywam. Czyli ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że ja potrafię wyjść w środku kolacji, która jest proszona u mnie w domu i pójść spać. Bo ja już wykorzystałam mu, i to nie jest nic niegrzecznego z mojej strony, tylko ja po prostu wykorzystuję swój limit. Albo siedzisz i się w ogóle nie odzywasz. Nie wiem, gram w owocki, a teraz nareszcie, no, Duolingo na szczęście znalazłam. Czyli to jest coś, co, czym jestem w stanie, wiesz, coś, co jest jednak produktywne, a to jest trudne.
1: Czy ta nauka języków, tak?
2: Tak, tak.
1: Czego
2: hiszpański.
1: Się uczysz?
2: Hiszpański, bo, no tak. Bo wiesz, bo uważam, że jeżeli chcesz pomieszkiwać w jakimś kraju, masz tam nieruchomość, to musisz się nauczyć języka, bo inaczej to jest po prostu niegrzeczne. To jest takie brak szacunku, nie? Do danego kraju. Tak samo uważam, jak ktoś do Polski przyjeżdża, czy do jakiegokolwiek innego kraju, uczymy się języka. Nawet jeżeli nam to nie idzie, bo mamy 45 lat i jesteśmy dosyć debilni w głowie, to tak robimy. Ale kwestia jedzenia, konsystencji jedzenia. Gadaliśmy na ten temat. Nie może być żyłki. Cielęcina jest najgorsza, co może być. Nie, wszystko musi mieć konsystencję. Tak, no widzisz, kiedyś by to było wiadome, no. Jakby ktoś mnie zdiagnozował wcześniej, no to w ogóle dzieciństwo bym miała lepsze, myślę. Myślę, że to jest tak, jak wszyscy mówią teraz, wiesz, o tym, że to są supermoce i że to jest takie fantastyczne. Że z jednej strony może tak, a z drugiej strony to cię tyle kosztuje. To cię tak strasznie dużo kosztuje. Myślę, że mój Wojtek jest świętym człowiekiem, bo on właśnie, wiesz...
0: Melina w Esce Rock.

0: Autopromocja. Drogowskazy w S-Rock.
1: Kilka wiadomości, rozmowa na plaży, niezobowiązujące spotkanie. A może jednak coś więcej? Czy urlopy służą romansowaniu, a wakacyjna miłość kończy się wraz z turnusem?
2: Jesteśmy krótko na tych wakacjach, więc wszystko dzieje się szybciej i intensywniej. Musimy się szybciej kontaktować, szybciej korzystać z okazji. No i korzystamy. 60% osób ma ze sobą takie doświadczenie. To jest jedna chwila, jest jeden silny impuls. I my w tym momencie nie działamy rozważnie.
1: Mówi psychoterapeutka Katarzyna Pankiewicz.
0: Drogowskazy w S-Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji S-Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama. Słuchacie Eski Rock.

0: Ewelina Eskirok.
1: Ze mną, z wami Dorota Szelongowska.
2: Dobra.
1: Poszłaś na casting do TVP, kiedy twoja mama jeszcze w ogóle nie była grocholą, znaczy była grocholą, ale nie tą grocholą, bo nigdy w życiu wyszło 3 lata później. Po tym, jak ty poszłaś na casting. Jesteś córką grocholi. O,
2: tak.
1: Rolkę
2: zrobię.
1: Nie byłaś córką grocholi.
2: Ale rzeczywiście, tak, pierwsze wywiady w telewizji załatwiałam mamie ja, jak wydała książkę. Wiesz, jak jest z promocjami książek, to trzeba szukać jeden znajomości. Mama znała mnie.
0: Melina w S0. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Melina w S-Rock.
1: Ze mną, z wami Dorota Szelongowska.
2: Dobra.
1: No bo wiesz, ten napęd, drive, który masz, to, to ci działa pozytywnie.
2: Wiesz, to jest tak trochę, jakby człowiek brał narkotyki. Ja myślę, że to jest dokładnie można to do tego porównać. To znaczy, że tak samo jak masz zejście z narkotyków i dokładnie tak jest przy tym. No bo ty cały czas się karmisz i dążysz do tej dopaminy, która ci po prostu robi pff, więc myślę, że na pewno cię nakręca. O Jezu, ale teraz sobie pomyślałam, ja miałam kiedyś taką pościel. Jezu, jakie to jest wspomnienie z dzieciństwa. Moja ciocia i wujek mieli taką pościel.
1: Słuchaczom wyjaśniam, że Dorota zobaczyła jakąś kapę czy prześcieradło, które przykrywa kanapę, na której...
2: Tak, naprawdę, to jest taki, no... I widzisz, i właśnie na tym to polega. Nie uważam, żeby to pomagało. Nie, naprawdę, bo bardzo dużo ludzi tak mówi o super, super mocy, bo umiesz zrobić hiperfokus, to jest tak samo, jakbyś ćpał. Ja uważam, że jednak...
1: No, tak, ale...
2: no pytasz o to ćpanie, no to ćpanie jesteś w stanie, jeżeli sobie zrobisz taką opcję, no to ćpanie w niczym nie pomaga. Rozumiesz, o co mi chodzi, że jednak...
1: Ja doskonale rozumiem, o co ci chodzi, natomiast też zauważam zewnętrznie, że z czego zdałem sobie właśnie też sprawę wtedy spędzając dzień z tobą, że jakby... Gotujący się czajnik po prostu jest bardzo produktywny, bo ta para nie idzie w gwizdek, trzymając się czajnikowego
2: pod tym względem, tak, ja ci mogę szybko wymyślać rzeczy. Gdyby ktoś na przykład brał moje pomysły, to myślę, że byłbym bardzo, bardzo bogatym człowiekiem. Takie pomysły, które się non-stop rodzą, nie? I dlatego na przykład bardzo lubię, jak mam coś wymyślać, pójść na masaż, bo to jest najbardziej produktywna rzecz, bo wiadomo, że wtedy nie jestem w stanie odpoczywać, tylko leżę. Już mnie wkurza, że tak długo leżę, więc wtedy są najlepsze pomysły, nie?
1: Ja wtedy przy stole nie nadążałem za twoimi kolejnymi pomysłami,

0: Był to mój kilkuletni poważny problem, czyli ataki paniki. Więc naprawdę wiem, czym to się je. Natomiast wiem też, że są różne rodzaje. Jak to u ciebie? Ci powiem, u mnie to było po prostu prawie zawsze to samo, to znaczy strach, że mam zawał i że zaraz umrę.
1: Tak, ale wiesz, ale to już jest następstwo. To znaczy, bo to nie jest powód tego ataku paniki. No, ja to zawsze... To było tak, że nagle obiektywnie zaczynasz źle się czuć. To znaczy, masz pikawe serce albo coś się dzieje i ten lęk, to się zaczyna gdzieś, zawsze jak mnie pyta moja terapeutka, gdzieś zaczyna atak paniki. On się zaczyna gdzieś tu. On się zaczyna w tym splocie i właśnie jest to, że ty się naprawdę zaczynasz bać potem. Ty się nie boisz czegoś wymyślonego. Ty się boisz, że umierasz. Tak. Każdy atak paniki polega na tym, że się boisz, że umierasz, a im bardziej się boisz, tym bardziej umierasz. No, wiesz, jakie tętno potrafisz mieć przy ataku paniki i naprawdę to jest coś strasznego. Natomiast z czego to się wzięło? Myślę sobie teraz, że z tego, że jeżeli przez 20 lat się... Wtedy to było... Ja pierwsze chyba miałam 22 lata, tak mi się wydaje, jak urodziłam Antka.
0: Wtedy miałeś pierwszy atak?
1: Myślę, że tak. Oczywiście się wtedy przebadałam, dowiedziałam się, że być może miałam kiedyś zapalenie mięśnia sercowego. No badasz się na wszystko. Tak. Ja to powiedziałam w jakimś wywiadzie i to jest takie właśnie mocne, ale każdy, kto miał ataki paniki i nie wiedział, co to jest, to zrozumie. Ja w pewnym momencie bardzo chciałam, żeby u mnie wykryto jakiegoś guza albo coś, co by było namacalną rzeczą.
0: Żeby było racjonalne
1: wyjaśnienie. To jest to. Okej, to jest to i to się leczy w taki, a nie w inny sposób, nie?
2: Słuchajcie,

0: Dorota Szelongowska.
1: Myślę sobie teraz, jak czytam na ten temat, bardzo często są to konsekwencje nieleczonego, niezdiagnozowanego właśnie ADHD albo ADHD, tego, że twój organizm w ogóle nie rozumie, co jest. Natomiast ja mam takie poczucie najbardziej, że moje ataki paniki wynikały z tego, że jeżeli tak strasznie dużo emocji, a dokładnie złości, kumulujesz w sobie, bo tej złości nie można wyrażać, bo ona jest przecież zła. Uczy nas się, że złość to jest coś, no bądź grzeczny, a ty tak naprawdę jesteś w środku już tak wkurzony, że chciałbyś po prostu, przepraszam za słowo, ale rozkurzyć ten świat. Już nie jesteś zły, bo tyle tego wszystkiego zakopałeś. To twój mózg chce cię uratować. I żebyś tego wszystkiego nie zrobił, to daje ci coś, co jest najsilniejszą emocją, czyli lęk. Nie do końca nawet jest emocją, bo widzisz, my nie uczyliśmy się, co to są emocje. Że jest radość, jest strach. Strach jest dobry. Strach nas, strach sprawia, że adrenalina idzie do góry, strach sprawia, że uciekamy. To nie jest lęk. Strach jest na zewnątrz. Radość jest na zewnątrz, złość jest na zewnątrz. Jak się na ciebie denerwuje, to mówię, Marcin, dlaczego tak zrobiłeś? Ale my nie chcemy tej złości, bo nas nauczono, że złość jest zła, w ogóle, że nie wiemy też, jak reagować, że od razu to mnie wiesz. I teraz przez to pojawia się zamiast złości nienawiść, a zamiast strachu lęk. A lęk już jest do środka. Lęk jest czymś, co jest tak silne, że nie pozwala nam przeżywać każdej innej emocji. Więc w jakimś sensie ataki paniki to było koło ratunkowe od mojego organizmu, żebym ja przypadkiem nie zajęła się tym wszystkim, co jest pod spodem. Ja już byłam w terapii w takim najgorszym okresie mojego życia, kiedy naprawdę nie wychodziłam z domu, znaczy wychodziłam w taki sposób, że chodziłam tylko na terapię. I to było okupione ogromnym wysiłkiem. To jedno wyjście z domu. To było straszne, to było przerażające, to było zasypianie tak, żeby do ostatniego momentu na kanapie w salonie patrzeć na, nie pamiętam, były takie zagadki, się nazywały dziewczyny w bikini czy coś takiego, tak żeby mieć po prostu kontakt z kimś, kto mówi na żywo. Potem ewentualnie czasami w jakiejś takiej niemocy przejście do tego łóżka, żeby się już nie obudzić. To było codziennie obiecywanie sobie, kiedy świt mnie zastawał, wiesz, że będzie lepiej, ale to był też totalny lęk, że ja się zabiję albo że zrobię sobie coś złego. Ale nie dlatego, że chcę, tylko dlatego, że ja już nie mogę tak cierpieć, bo to jest naprawdę, jeżeli to cię zabiera ci wszystko, dowala codziennie, to ty szukasz takiej iskierki nadziei, że z tego można wyjść. I ja też dlatego o tym mówię, bo to nie jest tak, że ja tak uwielbiam mówić o najtrudniejszych momentach, ale wydaje mi się, że jako osoby publiczne mamy taką powinność i jeżeli się okazuje, że ja komuś pomogę w ten sposób, a wiem, że się okazuje, bo tacy ludzie...
0: A co cię wyciągnęło?
1: 20 lat terapii w sumie. Myślę, że w końcu terapia taka, w której nauczyłam się nazywać emocje i kiedy w końcu wszystkich zabiłam. I kiedy wyszłam z toksycznych relacji, które nie były dla mnie dobre. Kiedy naprawiłam te relacje, które były toksyczne, ale stanęłam w nich w jakiś zupełnie inny sposób. Ale myślę, że najbardziej nazywanie emocji i absolutnie farmakoterapia. Ja jestem na lekach i będę na nich prawdopodobnie do końca życia i w ogóle się tego nie wstydzę. Uważam, że to jest wspaniałe.
0: To ci powiem tylko, jak a propos ataków paniki, jak mi już po zdiagnozowaniu kardiolożka powiedziała, jakie leki mam brać. Ja tak wtedy, wiesz, typowy facet z tego pokolenia, co, leki, ja mówię, ale co, i tak do śmierci? A ona, my lekarze wolimy stwierdzenie na czas nieokreślony.
1: To było tak. Ale to jest też tak, że wiesz, bardzo wielu ludziom wystarczy brać leki na przykład przez 2 lata i to się unormuje. Ja nie jestem, ja jestem tą osobą, której się to nie unormuje. Prawdopodobnie to jest też tak, że ta biochemia mózgu w momencie, kiedy miałeś przesrane dzieciństwo, ci się po prostu od razu wtedy, wiesz, jakoś psuje. Teraz się bardzo mocno o tym mówię i bardzo mi się to podoba, o tym, że kiedy za długo jesteśmy w trybie przetrwania. I my w trybie przetrwania jesteśmy z bardzo różnych powodów. Czasami właśnie, wiesz, nawet o tym nie wiemy. Kojarzysz, jak nagle tak człowiek, to właśnie przy ADHD to jest coś takiego bardzo ładnego, że zdajesz sprawę, że opuść ramiona, wiesz, bo cały czas chodzisz w ten sposób, bo jesteś w trybie przetrwania, bo się spodziewasz, mimo tego, że wszystko jest w porządku, że coś cię zaraz walnie. No, więc ja lubię już wychodzić z trybu przetrwania, lubię się gdzieś tam rozgaszczać, a na przykład, nie wiem, teraz był weekend, gdzie... Miałam coś zrobić w domu, było tak gorąco, mój Wojtek jest po jakimś zabiegu, nie za bardzo może wychodzić I dla mnie to było coś koszmarnego. Ja w ogóle nie wiedziałam, co ja mam ze sobą zrobić. Melin.

0: 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Zespół Rammstein, utwór pod tytułem Engel. Ja nie wiedziałem, że w końcu ktoś zrobił piosenkę dla naszego legendarnego trenera Jerzego Engela.
2: No widzisz, proszę bardzo.
1: Spójrzmy na to zasłonę milczenia.
3: Papy od lat krążą w wielu polskich domach, czyli Asterix i Obelix, Misja Kleopatra.
4: Bez kamieni nie ma budulca, a bez budulca nie ma pałacu. A bez pałacu nie ma pałacu.
1: Bez słuchaczy nie ma radia, a bez radia nie ma radia.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
11: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
12: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama. To jest SK Rock.

show. So come on.

0: w S-Rock.
1: Ze mną, z wami Dorota Szelongowska.
2: Dobra.
1: W którymś wywiadzie z tobą słyszałem czy czytałem, że już po tym, kiedy jakby się ustabilizowałeś, ale że nadal centrum handlowe to nie dla ciebie. Czy masz
2: już
1: takie...
2: jest na luzie. To znaczy, to jest niesamowite, bo ja robię te centrum handlowe z moją córką, nawet Arkadia. I'm in. I wiesz, ostatnio jak też sama poleciałam sobie samolotem, nie wiem, kilka razy.
1: A co, bałaś się wcześniej samolotu?
2: 20 lat nie latałam.
1: Naprawdę?
2: No. Ja zaczęłam latać kilka lat temu. W ogóle nie było możliwości.
1: Ale bałaś się, że spadnie, czy...?
2: Nie, bałam się, że dostanę ataku paniki na pokładzie samolotu. Właśnie to jest najlepsze. Myślę, że boję się, że spadnie tak samo jak każdy normalny człowiek. No boi się, że spadnie. No to nie jest nic takiego. Natomiast w tej chwili kocham latać. Latam bardzo często i w ogóle mi to nie robi. I wręcz. Natomiast nie było takiej... Ja się bałam tylko tego, że... Wiesz, tak samo dlaczego nie chodziłam w ogóle do programów na żywo? Ja miałam to wpisane w kontrakcie normalnie, Edward Miszczak mi na to pozwolił, że nie muszę chodzić do programów na żywo, bo program na żywo był tym samym, czym samolot, czyli sytuacją bez wyjścia.
1: Sama pracowałaś przy programach na żywo.
2: Tak. Potem masz sytuację bez wyjścia, rozumiesz?
1: Tak.
2: I dlatego to było dla mnie nie do przyjęcia. I pamiętam, jak prowadziłam pytanie na śniadanie, ostatnie już, jak chyba moje, już po prostu na wszystkich możliwych lekach, ale nie takich, jak biorę teraz, tylko takich przeciwlękowych. No i to była udręka, to było coś takiego, wiesz, że podziękowałam, nie byłam w stanie tego robić.
1: Ja cały czas pamiętam, że jesteśmy w 47. dygresji od dygresji, a zaczęło się od tego, że idziesz na casting do TVP.
2: No to już po tym castingu jesteśmy jakiś czas.
1: Nie, ale ja teraz wrócę, bo jeszcze dojdziemy, wiesz, do występów przed kamerą i pisania dla innych, ale... Idziesz na ten casting, zostajesz przyjęta do... Znaczy, Robert Błażeja, ale...
2: To było, wiesz co, myśmy dostali grupa młodych ludzi między 15 a 24 rokiem życia antenę, godzinę anteny w prime time w telewizji publicznej. I to było coś niesamowitego, bo w nas władowali potężne pieniądze, w nasze szkolenia.
1: Wymień parę nazwisk z kim tam.
2: Słuchaj, do Paulina Helewska była ze mną, Marcin Kamiński, Cyprian Ziomski, Emilia Sobczyńska, teraz Ziomska. No naprawdę wszyscy ci ludzie pracują w tej chwili, nadal są realizatorami, Marcin Migdalski, Maciek Samborski. To są wszyscy ludzie, którzy pracują w mediach. Czasami oni są przed kamerą, głównie są za kamerami. Natomiast dlaczego? Bo myśmy dostali tę antenę i w pierwszym roku jeszcze mieliśmy nad sobą starszych redaktorów, ale potem myśmy tworzyli ten program od A do Z. Myśmy mieli szkolenie robiliśmy sami materiały na DV-kach, takich kamerach. Myśmy chodzili na montaże, to jeszcze były montaże na betach, to zupełnie inny czas. Myśmy mieli szkolenia z dykcji z najlepszymi specjalistami. Każdy z nas musiał zdać na kartę ekranową. Robiliśmy materiały, wydawaliśmy ten program, robiliśmy dokumentację. Wszystko nami, ta cała gównażeria. To było coś, co się już nigdy nie powtórzyło. Zresztą my nadal się spotykamy, kumplujemy do tej pory, wspieramy. Coraz częściej
1: jak
2: niestety
1: uniwersytet.
2: Wysyłamy kwiaty na pogrzeby naszym różnym mentorom, nauczycielom z tamtych czasów. Niedawno odeszła fantastyczna montażystka Wiesia, która no, myślę, że nas wszystkich nauczyła naprawdę wiele. I to było coś niesamowitego. To znaczy naprawdę nienawidzili nas wszyscy tam, ale to było coś wspaniałego. I Sławek Zieliński zrobił... on stworzył tak naprawdę połowę ludzi, którzy teraz pracują w telewizji, pośrednio, bezpośrednio.
1: A powiedz, bo masz za sobą taką fantastyczną szkołę fachu. No. Jednocześnie zaczynałaś studia, nie kończyłaś?
2: O tak, dwa razy nawet. Raz dziennikarstwo, raz nauki społeczne, stosowane nauki
1: powiedz
2: społeczne.
1: Powiedz mi, bo czasami mnie to są dziwi. Mam paru przynajmniej, a może nawet wielu znajomych, którzy osiągają świetne rezultaty w swojej pracy, a nie skończyli studiów.
2: Mam totalny kompleks.
1: O właśnie, o to chciałem zapytać. Naprawdę masz?
2: Totalny mam kompleks. Mam papier, który upoważnia mnie do wykonywania zawodu projektant wnętrz. Ukończyłam kurs, który uprawniał do... No i mam też ogromne doświadczenie w tym i wiem, że jestem dobrym projektantem wnętrz. Nie jestem architektem. Natomiast tak, mam z tego powodu kompleks i zdaję sobie sprawę całkowicie, że on jest bez sensu. Ja wiem, że ja umiem pisać. Ja wiem, że jestem dobrym dziennikarzem. Ja wiem, że potrafię mówić. To nie jest to, że ja wiem, że tego nie mam. I wiem też, że studia by tego nie zmieniły kompletnie.
0: Słuchacie Meliny w S-Rock.

0: Melina w S-Rock.
1: Ze mną, z wami Dorota Szelongowska.
2: Dobra.
1: Wspominaliśmy, byłaś bardzo młodą matką, lat 21. Jeszcze biorąc pod uwagę pokolenie, z którego jesteś, to bardzo, bardzo, bardzo młodą.
2: Ja bardzo chciałam też, to taką bardzo, bardzo świadomą matką w tym wieku.
1: To no to było moje marzenie. Zagrać, wtedy, wiesz, no, zaczęłaś chwilę wcześniej, tam 2-3 lata wcześniej pracę, jakby
2: no to, to
1: świat otworem
2: trochę...
1: i nagle bum.
2: Chciałam coś zmienić, chciałam mieć coś własnego.
1: Chciałaś zmienić zajść w ciąży?
2: Tak, myślę, że to było to. To było dokładnie jakiś rodzaj zmiany, kolejnego projektu. To, wiesz, to brzmi strasznie i jak to się wyciągnie z kontekstu, to można, wiesz, ale...
1: Nie wyciągamy z kontekstu.
2: Ale ja zawsze chciałam mieć rodzinę taką i wydawało mi się, wiesz, że ja ją stworzę, tylko pamiętaj, że ja znałam instytucję rodziny, tak zwanej pełnej rodziny, mitycznej pełnej rodziny, z zagranicznej kartki albo z filmu. Ja nie znałam jej z takiej codzienności. Więc, no wiesz, to jest tak jak święta. Pamiętasz, jak zobaczyło się na przykład pierwszego tego Mikołaja z Coca-Coli, no to to w ogóle było, wiesz, coś innego. Albo na przykład te choinki amerykańskie, co to nie wiedzieliśmy, że one są sztukowane. Ja całe życie szukałam, żeby była aż taka puchata, wiesz, dopiero jak zaczęłam, jak oni je robią.
1: Ale poczekaj, czy chcesz powiedzieć, że mając
2: 14
1: lat
2: już chciałam. Ja myślę, że zawsze chciałam.
1: Chciała być matką?
2: No, ale nie jestem jakąś taką matką, wiesz, z tych matek, co to tak potem rodzą 7 dzieci i w ogóle. Nie, ja myślę, że chciałam rodziny. Chciałam sprawczości może w tym wszystkim. Inaczej. Wiesz, myślę, że to wynikało z jakiegoś deficytu, ale też z jakiegoś domknięcia takiego. Bo to nie chodziło o to, że o, nienawidzę mojej matki, zrobię teraz, a nienawidzę mojego ojca. W ogóle nie. Ja myślę, że naprawdę jestem taką matką, jaką jestem dzięki mojej matce i pomimo mojej matce. To jest trochę tak, że w ogóle tak w życiu jesteśmy dzięki i pomimo naszym rodzicom. Wszystko, co najważniejsze. Ale no wiesz, no moja mama jest najlepsza na świecie i myślę, że ja jestem najlepszą na świecie mamą moich dzieci. I strasznie to lubię, jak na przykład Antek chce z nami spędzać czas, nie? Ale w ogóle już, ja się teraz wszystkim wzruszam, ja tylko myślę o moim synu, też się strasznie wzruszam, bo jest taki super. No, tak, i to jest, nigdy w życiu tego nie żałowałam i myślę, że to jest najwspanialsze, co można po sobie zostawić, to są fajne dzieci.
1: Gotowa jesteś, żeby zostać babcią?
2: Strasznie, ja jestem nadgotowa.
1: Biedna.
2: Ale Marcin, no, masz wszystko, co najlepsze z macierzyństwa i zero po prostu, wiesz, obciążeń. No bierzesz, masz to słodkie, możesz je ubierać, możesz rozpieszczać, a potem się drzej, no już... O, jestem bardzo zajęta. Jestem na maksa, chcę być babcią. Ale też nie chcę robić presji, rozumiesz, o co chodzi. No, Antek jak będzie... Ale w ogóle myślę, że on będzie fantastycznym ojcem. I widzę, jaką ma relację z Wandą, wiesz, to jest kurde. W ogóle z dzieciakami, wiesz,
1: z córką,
2: tak, on jeździł na obozy jako opiekun dzieciaków i to było niesamowite, że z jednej strony miał taki burdel w pokoju, po prostu, że ja tam, wiesz, nogą wpychałam, żeby zamknąć drzwi, a SMS-y, tak, ale ja sprzątałam, no nie, w domu też takie rodzinne miałam, a SMS-y od na przykład, wiesz, rodziców dzieci: panie Antoni, dziękuję, był pan najlepszym wychowawcą mojego dziecka, nigdy tak nie utrzymywał porządku jak po tym obozie, i tak, wiesz, czytasz to i sądzisz, kto to jest, no. Ale to jest fajne, Marcin. I wiesz, to jest, ja mam wrażenie, że jestem takim patchworkiem, nie? I masz rację, tak, jestem czasami tym gwizdkiem i też z Przemkiem Klimą się ostatnio widziałam. Uwielbiam Przemka i też siedzieliśmy przez 15 minut, wymyśliliśmy 3 koncepty. Wiesz, cały czas to pracuje. Natomiast ja się składam najbardziej chyba z nostalgii, jakbym ci miała powiedzieć, z czego jestem zszyta. Z tych moich dzieciaków. Ja składam się z deficytów. Bardzo mocno składam się z prawdy i myślę, że to moje dążenie do prawdy i ta chęć nazywania rzeczy po imieniu, że to jest brzydkie, to jest ładne. Oczywiście, że to jest wszystko subiektywne, ale nie ma czegoś takiego jak rzeczy obiektywne. Też wynika z tego, że moja mama żyła zawsze, wiesz, fruwała nad ziemią i wszystko było możliwe, wszystko było takie. Ja chciałam tej prawdy, ja chciałam tych granic, ja chciałam tego, potrzebujemy, i dlatego ja teraz lubię nazywać rzeczy po imieniu. I być może niektórych to wkurzę, ale jednak mam wrażenie, patrząc też, kurczę, nie po bańce jakiejś, tylko po po tym, jak ludzie mnie postrzegają jednak w większości, że ta prawda jest potrzebna w tym świecie, który wariuje, albo jest tak na prawo, że w ogóle głowa mała, albo jest tak na lewo, że głowa mała, że ten racjonalizm w środku i próba nazywania rzeczy po imieniu, to jest coś, co jest coraz mniej bezpieczne oczywiście, ale...
1: A powiedz mi jeszcze na koniec, a dzisiaj... Czym się z mamą wyprowadzacie z równowagi?
2: Ale przecież doskonale wiesz, że polityką, no. Przecież w ogóle to jest temat, na który nie wolno rozmawiać zupełnie. Nie, nie, nie. No, jak, polityką nie. Ja staram się nie rozmawiać na ten temat. Moja mama ma swoje poglądy.
1: Ale,
2: kropka.
1: Stara się, dobra, ale nie będziemy gadać o polityce, ale tylko chodzi mi o metody, wiesz, bo są ludzie, czy mama ci wypuszcza na przykład?
2: To jest tak. Moja mama po prostu, wiesz, myślę, że im jest starsza, tym bardziej stoi bardzo mocno przy swoich poglądach i w sposób taki mocny i ja wolę tak zachować, wiesz, na odległość rzutu kamienia, tam nie podchodzić w żaden sposób, tam nie ma dyskusji, jest jedna racja, jedna prawda. Ale ja ją strasznie kocham i ona ma tyle wspaniałych cech, że niech sobie ma. Tym kamieniem na szczęście już nie umie rzucić tak daleko jak kiedyś, ale wydaje mi się, że większość z nas tak ma, że ta polaryzacja względem różnych rzeczy, bo to może być polityka, a może być sposób gotowania zupy, rozumiesz, nam się z wiekiem robi taka bardzo mocna. No, tak.
1: Bardzo ładna puenta. Bardzo się dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.

0: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimier Nication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: Reklama.

0: Stand Together zespołu Nickelback. Już po 14:00, mamy niedzielę, więc możemy zaczynać weekendowe kultowe historie. Na miejscu jest jak zwykle Jarosław Bierajewicz i zapraszam Państwa na podróż po przeszłości do godziny 18:00. Ale najpierw nowa piosenka Suede.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Partie Błoni, Måneskin, Westerrock. Uroczysta historia sprzed 33 lat, gdy Rage Against the Machine przyjechali na koncert do Filadelfii. Byli wtedy nowym zespołem, który starał się pozyskiwać publiczność, no i mieli problem. Bo przyjechali na Lollapaloozę, no ale Zach de la Rocha stracił głos. Miesiąc grania koncertów w ramach trasy promującej ich debiut odcisnął piętno na jego strunach głosowych. No i nie mogli sobie w sumie pozwolić na odwołanie występu, bo mieli zagrać w jednym z największych miast Ameryki na już popularnym festiwalu. Mogła być taka decyzja, że odwołują swój set i oddają miejsce zespołowi grającemu na bocznej scenie, no albo na przykład spróbować wystąpić z gościnnym wokalistą. A tam na trasie na Lollapaloozie był także Tool, którego wokalista Maynard James Keenan śpiewał także na debiucie Rage'ów. Ale oni wpadli na inny pomysł. O tym wspominał Brad Wilk, że wyszli na scenie, dodając, że było to w czasie, gdy Tipper Gore, czyli żona Ala Gore'a, wiceprezydenta USA, założyła Parents Music Resort Center,

0: Welcome to the Jungle. Gansów, kawałek, który dość często pojawił się w czasach tzw. przerw na nawodnienie, na kończących się dziś mistrzostwach świata. Swoją drogą, państwo dziś za Hiszpanią czy Argentyną? Ja naprawdę nie wiem. Obie repry są moimi ulubionymi zagranicznymi i szczerze mówiąc, niech wygra po prostu dziś wieczorem lepszy. Bryan Adams za moment i jego Summer of 69.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Krzysztof Grabasz Grabowski.
3: No, dzień dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
2: To co się wtedy zadziało?
3: Zaczął ten utwór grać rozgłośnie, który bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, ale grały.
2: No wesela weszło.
3: No wesela, tak, tak.
2: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
3: Jak się czuje?
2: No,
3: ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowna.
2: Ale że to, że bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
3: Tak.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Reklama.
6: Hi, this is Daniel.
7: And I'm Chad, we're from Nickelback.
8: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
9: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchacie

Bloodline. Goście z wyspy, która nawet latem nie jest najprzyjemniejszym miejscem do spędzania czasu, ale ja osobiście takie wiosenno-jesienne klimaty lubię bardziej od tych letnich. Kaleo w Esce Rock. A teraz duet Simon & Garfunkel, który jak pamiętacie rozwiązał się już w roku 70, a więc po wydaniu wiekopomnego dzieła Bridge Over Troubled Water, czyli największego sukcesu komercyjnego. Ja już kiedyś o tym opowiadałem, że powodem rozstania były tak zwane różnice artystyczne, ale mimo to obaj muzycy spotykali się potem okazjonalnie, by dawać koncerty. Do tych największych należał darmowy koncert w nowojorskim Central Parku w roku 81, który zgromadził ponad nawet 500 000 widzów, co miało go uczynić na wiele lat największym występem w historii muzyki. A teraz jest chyba na miejscu 7. Ten koncert dał im też impuls do zorganizowania trasy koncertowej, w którą ruszali równiuteńko 43 lata temu, pojawiając się na koncercie w Ohio, w Akron.

0: Ostateczny krach systemu korporacji. Moja ulubiona płyta zespołu Kult i chyba ta najładniejsza piosenka dla mnie osobiście z tej płyty. Dziewczyna bez zęba na przodzie. 15, a więc pierwsza godzinka kultowych niedzielnych historii za nami. Drugą za moment rozpocznie zespół The Killers.
1: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Reklama.

zespół, którego składzie jest masa ludzi urodzonych wiosną. Stąd w ich mediach społecznościowych co chwilę pojawiały się niedawno życzenia dla kolejnych członków kapeli o nazwie Incubus. A to była ich najsłynniejsza piosenka Drive. Teraz przed Państwem wystąpi zespół, który liczy sobie już prawie tyle lat co dinozaury, ale jeszcze nie chcą powiedzieć ostatniego słowa. Jeszcze nie mówią bye bye, schodzimy ze sceny, bo my wciąż mamy coś do powiedzenia. A co mają do powiedzenia The Rolling Stones na nowej płycie? Niech sami Państwo posłuchają. Ten kawałek.

typu Yes w polskim radiu SK Rock. Każdy człowiek, niezależnie od tego, czym się zajmuje, musi zacząć. Gdzieś, w którymś miejscu, w którymś momencie. I ten początek jest zgoła odmienny do tego, co po latach można nazwać doświadczeniem. W przypadku zespołu Def Leppard pierwszym występem był ten, który miał miejsce 18 lipca roku 78, więc powoli zbliżamy się do 50. okrągłej rocznicy pojawienia się młodziuteńkiej wtedy kapeli Westfield School w Sheffield. Ich pierwszy koncert był oczywiście koncertem szkolnym, a więc darmowym, i był ponoć obserwowany przez ponad 150 uczniów, którym ponoć się bardzo podobało.

0: O tym, by żyć w zgodzie z własnym tempem, śpiewa Kora razem z zespołem Mana. I te porady z roku 82, mam wrażenie, po tych ponad 40 latach są cały czas aktualne. Tego Państwu przynajmniej mocno życzę. The Final Countdown, zespół Europe, szykuje się do grania tej piosenki w ST Rock. Za moment tu się pojawią Szwedzi i zrobią spory hałas.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
2: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

lubi się. Lux Torpeda, Westrock. Byli Państwo wczoraj na Stadionie Narodowym, a może wybierają się dzisiaj na spotkanie z zespołem System of a Down. Daron Malakian miał wczoraj urodziny. Świętował je tu w Warszawie. Urodziny już 51. Ciekawe, czy wieczór z wczoraj na dziś spędzał w jakiś wyjątkowy sposób. Może ktoś go widział w jakiejś warszawskiej knajpie po koncercie? Proszę dać znać. Bardzo jestem ciekaw, czy po prostu może już te urodziny kompletnie spowszedniały. Chop Suey, System of a Down.

0: wspominałem chwilę temu, kilka dni temu wielki koncert zespołu Pink Floyd po odejściu Utersa, który dali na pływającej scenie na kanale w Wenecji. Potem, kiedy już Państwu to opowiadałem w radiu, obejrzałem sobie ten koncert i jeszcze raz w całości. Oczywiście piękne granie, ale mam wrażenie, że w 2026 roku nakręcone byłoby to zdecydowanie bardziej epicko, bo tam, tak szczerze mówiąc, z tego co zarejestrowano, czasem człowiek może się nie zorientować, że grają w tak wyjątkowym miejscu. Na tym koncercie zagrali też ten numer i chyba najbardziej ciepło był przyjęty przez zgromadzony tłum na brzegu albo na łódkach dookoła sceny. 16. Półmetek niedzielnych kultowych historii. Pan Jaro serdecznie zaprasza. Jeszcze przed nami na przykład opowieść o Joan Jett. Ona już za moment, ale najpierw The Offspring.
1: Reklama. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

0: Tam, tam, pin, czambołamby.
1: Zespół z Leeds, który już jakiś czas temu ogłaszał koniec, uznając, że swoje w muzyce zrobił. I ja to w sumie rozumiem. A teraz kapela, która dość nie mówi, tyle że bardzo długo trzeba było czekać na nowe rzeczy od nich. Na początku roku mieliśmy dwie epki, moim zdaniem bardzo udane, i teraz mamy pierwszą piosenkę, która zapowiada już pełnowymiarowy album długogrający. Zespół nazywa się U2, a piosenka to Street of Dreams.
2: Ten kawałek

podobno długo rozkręcał się czwartkowy koncert Lenego Krawica. Podobno długo czekać było trzeba na to, by tłum pod sceną doznał czegoś w rodzaju ekscytacji, czy nawet ekstazy. I nie była to ponoć wina samego artysty, który dał bardzo porządny koncert. Lenny Kravitz i Again, Westerrock. A teraz zapowiadana Joan Jett. Czy pamiętają Państwo czasy, gdy Joan miała okazję zaprzyjaźnić się z pewnym bardzo znanym bokserem? Był 19 dzień lipca roku 85, więc rzecz działa się 41 lat temu, gdy nagle zadzwoniła do obiecującego wtedy młodego boksera wagi ciężkiej o nazwisku Mike Tyson. On był przed walką z Larry Simsem, którą potem z łatwością wygrał. A ponieważ Tyson był przesądny, no to nalegał na telefon od Joan Jett przed każdą walką. Wkrótce po tym, jak został mistrzem już takiej wagi ciężkiej światowej w roku 87, nawet pojawił się wraz z Joan Jett na okładce magazynu In Fashion. Była wtedy mowa o tym, że się zaprzyjaźnili, Tyson nazywał ją cudowną osobą, a Jett mówiła, że ten okropny Tyson jest dla niej taki słodki. Joan Jett dzwoniła przed każdą walką do Mike'a Tysona, aż do walki z Busterem Douglasem w lutym roku 90, czyli do pierwszej porażki Tysona. I od tego dnia przesądny Tyson już Joan Jett o telefon nie prosił.

0: ostatnio mówiliśmy o tym, że pani Kaśka Nosowska, przepraszam, pani Katarzyna, albo Kate Nosowski, jak się kiedyś mówiło, ma w tym roku 30-lecie kariery solowej. Ale z zespołem Hej oczywiście ta kariera jeszcze dłuższa i mam nadzieję, że jeszcze dłuższą będzie. List za nami. A za moment pojawi się zespół z Aten, ale nie będzie to grecki zespół, bo te Ateny to amerykańskie miasteczko, a oni nazywają się R.E.M.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Dorota Szalongowska.
3: Chodziłam do szkoły na piechotę 6 km na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece i niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
2: Karma wraca.
3: Nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller. To jest
2: dobrało
3: ja i ty. Na razie sobie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków. To jest dokładnie to samo.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
4: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

Cryogen, zespół Muse. A teraz przeniesiemy się do Berlina, jeszcze tego podzielonego przed laty. I nie, nie będziemy w części zachodniej, tylko odwrotnie, w części wschodniej. 19 lipca roku 1988, więc 38 lat temu, na stadionie kolarskim w dzielnicy Weisensee zagrał Bosch, czyli Bruce Springsteen. I to był jego pierwszy koncert za żelazną kurtyną. Mimo tego, że koncert transmitowała wschodnio-niemiecka telewizja, na jego występ przyszło 150 tysięcy fanów. To był największy koncert w historii NRD. Artysta w trakcie porywającego widowiska miał powiedzieć takie słowa: cieszę się, że mogę być w Berlinie Wschodnim. Nie jestem zwolennikiem czy przeciwnikiem jakiegoś rządu. Przyjechałem tu, by grać dla was rock'n'rolla, w nadziei, że pewnego dnia runą wszystkie bariery. No i to słowo jest kluczowe, bo pierwotnie planował powiedzieć słowo mury, ale pod naciskiem organizatorów i pewnie Stasi zastąpił je określeniem bariery. No i wykrakał. 478 dni później mur berliński runął.

0: przedstawiciele Love Metalu, jak sami o sobie mówili, Him i ich Join Me. 17, a więc zostało nam z kultowych weekendowych opowieści tylko godzinka. Cóż się wydarzy w tej godzinie? Wspomnienie Genesis, wspomnienie Deep Purple, ale Państwo pozwolą, że pierwsi już się tu pchają, zagrają Red Hot Chili Peppers.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Nication. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Cały czas bawi mnie ta historia z tym naukowcem, który twierdził, że kiedyś na Marsa polecimy w 30 sekund. No ale może niepotrzebnie się śmieję. Może faktycznie kiedyś to nastąpi. Może kiedyś zbliżymy się do prędkości światła. Zobaczymy. Chociaż może nie. Może nie za naszego życia. Dobrze, czas na kolejną nowość na naszej antenie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: staram się nie zamykać w muzyce, której słuchałem za młodu i mówić, że tylko ta była dobra, a to, co teraz się nagrywa, już dobre nie jest, ale jakaś nostalgia jednak w człowieku siedzi. Kiedy byłem na Poland Rocku i oglądałem na żywo występ Guano Apes, gęba śmiała mi się i byłem naprawdę szczęśliwy. Open Your Eyes. To właśnie oni zagościli Westa Rock. A za moment zagrają goście z Kalifornii. The Offspring.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SC Rock.
2: Kilka wiadomości, rozmowa na plaży, niezobowiązujące spotkanie. A może jednak coś więcej? Czy urlopy służą romansowaniu, a wakacyjna miłość kończy się wraz z turnusem?
3: Jesteśmy krótko na tych wakacjach, więc wszystko dzieje się szybciej i intensywniej. Musimy się szybciej kontaktować, szybciej korzystać z okazji. No i korzystamy. 60% osób ma ze sobą takie doświadczenie. To jest jedna chwila, jest jeden silny impuls. I my w tym momencie nie działamy rozważnie.
2: Mówi psychoterapeutka Katarzyna Pankiewicz.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Program SK Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
6: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
7: This is Robert Trujillo from Metallica.
8: This is Bono here. Stay tuned.

0: for the Crows.
1: Zespół Nickelback. A teraz kapela, która wydawało się, rozpadła się na amen dokładnie 50 lat temu. Na szczęście to się potem zmieniło, ale faktycznie 19 lipca roku 76 wyglądało na to, że historia Deep Purple nie będzie miała swojej kontynuacji. Rozstali się pod koniec trasy po Wielkiej Brytanii, zaraz po zakończeniu koncertu. No i co się potem działo? Przez 10 lat, prawie 10 lat kapeli nie było. John Lord i Ian Paice założyli zespół z Tony Ashtonem, Glenn X wrócił do Trapez, Tommy Bolin założył własny zespół, no ale umarł, jak Państwo pamiętają, przed końcem roku, a David Coverdale założył Whitesnake. A wrócili po przerwie tym numerem i płytą Perfect Strangers.

0: sztuka latania zespołu Lady Punk. Ja mam wrażenie, że przelecieliśmy przez te 4 godziny naszego weekendowego spotkania tak w trymiga. Ledwo co się z Państwem tu witałem po 14, a już mówię do usłyszenia. Jarosław Bierajewicz oddaje stery w ręce Oli Galant, która za moment z gościem w drogowskazach. Do usłyszenia.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: Reklama.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
0: Reklama.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.